Kenten taler lungan punika martos maprawerti utawi mapareliksanu miwah idepe melampu. Sahepi kayunane punika melampu.